Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Anna Kruszewska. Na początek podsumowania tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Duża reorganizacja w częstochowskim magistracie, która trwa i na razie nie widać końca. Po tym, jak kierowanie w samorządzie spoczęło na barkach pierwszego zastępcy prezydenta Zdzisława Wolskiego, pojawiły się liczne zmiany, które mają przynieść usprawnienia. Najpierw przeniesiono biuro prasowe. W jednym skrzydle ulokowano wszystkich wiceprezydentów. Teraz urząd łączy jeszcze komórki i powołuje do życia nowy wydział.
1: Od 1 lipca w Urzędzie Miasta Częstochowy z połączenia dwóch jednostek powstanie Wydział Współpracy i Informacji. Do zadań informacyjno-promocyjnych dołączy obsługa inwestorów, współpraca krajowa i zagraniczna, a także informacja turystyczna. Wydział powstanie z referatów Wydziału Informacji i Komunikacji oraz Biura Ładu Korporacyjnego. W strukturę nowego wydziału wejdą zespoły pracowników zajmujące się zadaniami realizowanymi w Urzędzie Miasta od wielu lat, wynikającymi wprost z kompetencji administracji samorządowej.
0: Biuro Ładu Korporacyjnego, które miało usprawnić pracę Urzędu Miasta, znika jako odrębna komórka, ale pracownicy nie stracą zatrudnienia. Wszystkie zmiany wdrażane są po to, by lepiej obsługiwać mieszkańców oraz lokalny biznes, jak zapowiadają urzędnicy. To dopiero początek większych zmian organizacyjnych w strukturach częstochowskiego urzędu. Reorganizacja faktycznie jest w toku, dodaje Włodzimierz Tutaj, rzecznik magistratu, chociaż część zmian ma charakter formalno-porządkujący.
1: Obsługa techniczna i organizacyjna sekretariatów prezydenta i jego zastępców, a także sekretarza miasta i dyrektora generalnego urzędu przejdzie z Wydziału Informacji i Komunikacji do Biura Dyrektora Generalnego UM. Nowy Wydział Współpracy i Informacji będzie w pionie sekretarza miasta, a jego naczelnikiem będzie Aleksander Wierny. Połączenie jest elementem procesu zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Częstochowy, który ma być kontynuowany.
0: Skąd potrzeba takich zmian?
1: Częściowa reorganizacja, w tym łączenie lub dzielenie jednostek urzędowych, to naturalna konsekwencja konieczności dostosowania struktury do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych w Częstochowie, nowych krajowych lub europejskich regulacji prawnych, a także aktualnych możliwości kadrowych urzędu. Celem jest optymalizacja działania administracji samorządowej, w tym także oczywiście obsługi interesantów.
0: Wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta. Reorganizacja w częstochowskim magistracie nie wpłynie na wielkość zatrudnienia w częstochowskim samorządzie. Dalszy etap reorganizacji planowany jest jesienią. 95 nowoczesnych klas przyrodniczych powstanie w naszym regionie. Większa ekoświadomość to rewolucja w śląskich szkołach. W Koszęcinie oficjalnie rozstrzygnięto tegoroczną edycję popularnego konkursu Zielona Pracownia 2026. Dofinansowanie trafi do licznych placówek z całego województwa śląskiego. Szkoły dzięki dotacjom stworzą od zera lub nowocześnie doposażą swoje sale lekcyjne.
2: Ja bardzo się cieszę, bo ta edukacja jest bardzo ważna. To budowanie świadomości ekologicznej, zmieniającego się klimatu. Pamiętajmy, że województwo śląskie jest w procesie transformacji. To jak ta młodzież zostanie wychowana, jaką będzie miała świadomość, tak później te procesy związane z edukacją będą postępowały. Ponad 5 milionów złotych przekazane dla 95 szkół. To oznacza, że współpraca pomiędzy różnymi instytucjami jest bardzo ważna.
0: Ocenia Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego. Zielone pracownie będą to multimedialne i interaktywne miejsca, w których uczniowie w praktyczny sposób będą zdobywać wiedzę o przyrodzie, klimacie oraz ochronie środowiska. Program od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
3: Powstanie lub powstało już 789 nowoczesnych zielonych pracowni na terenie całego województwa śląskiego. Kwota środków, jaką Fundusz w Katowicach przez te 12 edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 milionów 330 tysięcy. Dla nas była to rekordowa edycja. Wpłynęło do naszego funduszu 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich. Przyznaliśmy 95 zielonych pracowni nowych, które powstaną na terenie województwa śląskiego. Możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych, zielonych pracowniach.
0: Zielona rewolucja w śląskich szkołach staje się faktem, dodaje Mateusz Pindel, prezes Katowickiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie wyrosną ekopracownie na naszym terenie. Będą je miały szkoły Sturowa, Aleksandrowa, Huty Starej B, Kościelca, Mszkowa, Kopalnie czy Lublińca.
4: Pisanie wniosku jest bardzo skomplikowane, trzeba dużo czasu na to poświęcić. To jest nasze drugie podejście i takie szczęśliwe.
5: Wstępne projekty oglądaliśmy, ale jeszcze więcej szczegółów nie znamy. Myślę, że się zaznajomimy tutaj z nauczycielami, nam przedstawią cały projekt. Myślimy, że przede przede wszystkim jakaś wysoka cyfryzacja, może jakieś sprzęty, rzeczy, które mogą nam się przydać, może do eksperymentów i innych badań.
4: I oczywiście to wszystko będzie. Sercem byliśmy z panią, gdy składała ten wniosek. Myślę, że gdy dostaniemy wreszcie tą pracownię i gdy będzie ona zorganizowana, wtedy już wszyscy na pewno będą się tak starać o ocenę i będą przeszczęśliwi ze wszystkich przyrządów, jakie tam będą.
0: Mówili uczniowie oraz kadra zespołu szkół nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Lublińcu. Nowe multimedialne sale pozwolą uczniom poznawać przyrodę i klimat w praktyczny sposób. To inwestycja w świadomość ekologiczną nas wszystkich, mówią organizatorzy i uczestnicy konkursu. Ostatnie opady niewiele zmieniają. Długotrwale towarzyszy nam susza hydrologiczna, coraz dokuczliwiej dotyka nasz region, a kolejne gminy apelują do mieszkańców o pilne oszczędzanie wody. Pomysł inicjuje też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Mariusz Osyra.
6: Oficjalne zalecenia wydały właśnie władze podczęstochowskiej gminy Wręczyca Wielka. Urzędnicy proszą o rezygnację z podlewania trawników, mycia samochodów czy napełniania basenów ogrodowych, szczególnie w godzinach od 16 do 20. Poziom podziemnych wód jest niski, a przed nami kolejna fala zapowiadanych upałów. Wszystko przez skrajnie suche miesiące i niski poziom rzek, w tym Górnej Warty i Lis Warty w naszym regionie. Eksperci przypominają, że kluczowe staje się zatrzymywanie deszczówki. Na małą retencję stawia też Częstochowa, która planuje wielomilionowe inwestycje przy promenadzie Czesława Niemena. Do podobnych rozwiązań również zachęcają mieszkańców, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach nawet uruchamia specjalne programy wsparcia dla mieszkańców, którzy chcieliby na co dzień wykorzystywać deszczówkę.
0: Temat racjonalnego gospodarowania wodą wraca raz za razem, a przed nami dopiero letnie, gorące miesiące. Warto przykręcić kran, z którego podlewamy ogródki. Biznes i edukacja znów łączą siły w naszym mieście. Za nami gala pracodawców Cosinus Young 15+, która w poniedziałek gościła w hali sportowej Częstochowa. Uroczyście podziękowano przedsiębiorcom, którzy aktywnie angażują się w kształcenie zawodowe młodzieży, ale dużo było na temat wyborów, jakich dokonują młodzi ludzie i o perspektywach zawodowych w Częstochowie oraz regionie. Przez wszystkie przypadki odmieniano zawody przyszłości.
7: W kuluarach słyszę rozmowy uczniów i widać w nich taką chęć i takie zacięcie, bo tam akurat przykładowo są mechanicy samochodowi, więc no rzeczywiście chłopaków to interesuje i te takie techniczne, męskie zawody. Widzę, że oni rzeczywiście są ukierunkowani na to, są tym zainteresowani, a przede wszystkim też jako osoba, która gdzieś przeszła przykładowo budowę siedziby firmy. Widzę, jakie to jest konieczne, żeby tymi rzeczami nie zajmowały się jednak osoby z przypadku, tylko takie, które rzeczywiście gdzieś tam w tym kierunku się kształciły. Tutaj życie cały czas pokazuje, że to są cały czas zawody, które są bardzo potrzebne i wbrew pozorom przyszłościowe, bardzo dobrze płatne.
0: Mówi Agata Komorowska z firmy przewozowej. To właśnie lokalni przedsiębiorcy na co dzień wspierają rozwój młodych ludzi, organizują dla nich praktyki zawodowe, specjalistyczne warsztaty oraz inicjatywy edukacyjne. Powoli przybywa nam wykształconych odpowiednio fachowców, a rynek pracy ciągle ich potrzebuje.
8: Jeżeli chodzi o grono absolwentów, którzy pierwsi będą wychodzić z naszej szkoły w świat, jest ich 27. Także to jest pierwszy rocznik, który opuszcza mury naszej szkoły. Mamy uczniów, którzy są blacharzami samochodowymi, kucharzami, cukiernikami, piekarzami, mechanikami pojazdów samochodowych i wielu innych zawodów. Jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w różnych zawodach. Biorąc pod uwagę fakt, że prywatnie każdy z nas próbuje zrobić remont w mieszkaniu czy w domu, czas oczekiwania na różnego rodzaju usługi to jest zazwyczaj kilka miesięcy.
0: Mówi Michał Cebulski. Wydarzenie stało się doskonałą okazją do promocji dobrych praktyk na styku nauki i biznesu, a w spotkaniu obok kadry pedagogicznej i uczniów wzięli udział zaproszeni goście. Przedstawiciele lokalnych firm przyklaskują kształceniu branżowemu młodych kadr.
9: Przyszłość przed szkołami branżowymi.
7: Jak najbardziej. Oczywiście AI bardzo mocno rozpościera się w każdej jednej branży i wręcz można powiedzieć, że wypiera takie zawody, gdzie osoby naprawdę długo i mocno się kształciły, ale te zawody są tak mocno osadzone w rzeczywistości i w życiu, że ja myślę, że to zdecydowanie są zawody przyszłości i warto w tą młodzież inwestować.
9: Podpowiadać, sugerować, dobrze wskazywać kierunki.
7: Tak, dokładnie. Ja myślę, że też rodzice widzą, co dzieci interesuje, jeżeli dziecko nie ma nawet tego pomysłu, ale ten rodzic widzi, że jednak lubi majsterkowanie, tu ma rzeczywiście głowę do jakichś tam konkretnych rzeczy, to można rzeczywiście temu dziecku zasugerować i reszta tak naprawdę już jest w rękach tej młodzieży.
0: Z Agatą Komorowską rozmawiał Mariusz Osyra. Gali pracodawców o zawodach przyszłości patronowało Radio Jura.
10: Radio Jura.
11: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: To tematy, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Anna Kruszewska, zapraszam. Makabryczna i niecodzienna wpadka podczas policyjnej kontroli. O podjętej interwencji drogówki po telefonie spod Częstochowy informuje nas rzecznik Miejskiej Komendy Policji. Okazało się, że w zatrzymanym przez mundurowych karawanie była przewożona trumna z ciałem, a za kółkiem siedział kompletnie pijany kierowca.
10: 51-letni kierowca karawanu, który przewoził trumnę z ciałem, miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Dzięki szybkiej reakcji świadka został zatrzymany, zanim doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie od świadka, który zauważył na ulicy Częstochowskiej w Radostkowie karawan poruszający się w sposób wskazujący, że jego kierowca może być nietrzeźwy. Pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
0: Podkomisarz Barbara Poznańska dodaje, że tragedii na drodze udało się uniknąć wyłącznie dzięki przytomnej reakcji jednego ze świadków, który natychmiast zaalarmował drogówkę. Okazało się, że karawan zmierzał w stronę Częstochowy. Miejski patrol zatrzymał go przy ulicy Okulickiego.
10: Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Na miejsce przyjechał następny, inny, trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego, któremu policjanci przekazali karawan wraz z przewożoną trumną. 51-latek odpowie teraz przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, no i wysoka grzywna.
0: Informowała nas podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy częstochowskiej policji. Kompletnie pijany kierowca nie ma już prawa jazdy, prawdopodobnie straci też pracę. Częstochowa rusza po zdrowie i więcej zieleni. Wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Zdrowe Miasta 2026. Przez cały czerwiec możemy dbać o własną kondycję, a przy okazji wspierać nasze miasto w zielonej rywalizacji. W jaki sposób? O tym Mariusz Osyra.
6: Zasada jest prosta. Pobieramy bezpłatną aplikację Healthy Cities Polska na swojego smartfona i po prostu spacerujemy, maszerujemy, biegamy. Każdy krok ma tu znaczenie. Organizatorzy rekomendują minimum 6000 kroków dziennie, które w aplikacji zamieniają się na punkty. Najlepiej zrobić ich 10000 każdego dnia. Najbardziej aktywne miasta krokami swoich mieszkańców zgarną fundusze na nowe nasadzenia drzew, więc wasz i nasz wysiłek realnie zazieleni nam okolice. W tym roku akcję objęło patronatem honorowym Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szczegóły znajdziecie na stronie organizatora. Pobierzcie aplikację i ruszajcie w miasto. My też przez cały sezon zachęcamy do aktywności.
0: Ministerstwo Infrastruktury pozostaje głuche na apele samorządów w sprawie budowy kluczowej drogi ekspresowej S46, choć Częstochowa wspierana przez Opole, Kielce oraz podczęstochowski Olsztyn. Mocno naciska na rząd w sprawie realizacji trasy łączącej te regiony. Inwestycji wciąż nie ma w planach. Lokalne władze przypominają, że obecny układ drogowy jest skrajnie przeciążony.
11: Zabiegamy o wpisanie do planów rządowych obwodnicy Olsztyna. Taki temat, który funkcjonował już w latach 90., kiedy mówiło się o szlaku staropolskim, Opole, Kielce, Częstochowa i dalej w kierunku Rzeszowa. To nawet kiedyś było w planach rządowych przez chwilę, potem wypadło. Teraz te samorządy, które wymieniłem, m.in. Kielce, Opole, Częstochowa i gminy znajdujące się na terenie tej drogi, zabiegają o ponowne wprowadzenie tej inwestycji do planów rządowych.
0: Jak mówi burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski, nowa ekspresówka wraz z obwodnicą Olsztyna to dla mieszkańców Jury szansa na wyprowadzenie uciążliwego tranzytu, czystsze powietrze, mniejsze korki i bezpieczniejsze drogi dla turystów.
11: My również jako samorząd olsztyński, nasza Rada Miejska podjęła uchwałę apelującą do władz państwowych o wprowadzenie tego zadania do zadań krajowych, rządowych.
6: Czekamy, bo rozstrzygnięcie na tym polu wyżej niż w samorządzie.
11: Tak, staramy się przekonywać. Współpracujemy z parlamentarzystami lokalnymi, tak żeby tutaj tego tematu pilnować.
0: Resort na razie nie zmienia swoich planów. O drogowej przyszłości dla Olsztyna i okolic mówił burmistrz Tomasz Kucharski. Mieszkańcy i słuchacze Radia Jura zawiadamiają nas o dzikim parkowaniu, gdzie się da, a gdzie na pewno nie wolno zostawić samochodów. Poszukiwacze darmowych miejsc postojowych znaleźli je na placu przed kościołem Świętego Jakuba, obok placu Biegańskiego. Mariusz Osyra w tej sprawie.
6: Darmowe parkowanie w tym miejscu to spore nadużycie, bo obok znajduje się płatna strefa parkowania z literą A, gdzie postój jest dwukrotnie droższy niż na bocznych ulicach w płatnej częstochowskiej strefie. Wkrótce parafia ma się z tym kłopotem uporać, bo dziki parking obok kościoła nie może dalej funkcjonować. Utrudnia przemieszczanie się oraz codzienne funkcjonowanie parafii. MZD podkreśla z kolei, że to teren prywatny, dlatego służby miejskie mają ograniczone pole działania i możliwość karania niesfornych właścicieli pojazdów. Prawdopodobnie spodziewajmy się wkrótce montażu słupków blokujących wjazd od strony ulicy Dąbrowskiego na teren parafii Świętego Jakuba, które ukrócą na pewno dzikie parkowanie w samym sercu Częstochowy, podobnie jak to dzieje się przy kamienicach i blokach z wydzielonymi miejscami w strefie dla mieszkańców osiedli.
0: Nie wyrzucaj, podziel się swoimi skarbami, bo ubrania, zabawki, płyty, książki czy inne drobiazgi z naszych domów dla kogoś mogą okazać się poszukiwaną okazją. Galeria Jurajska cyklicznie zachęca mieszkańców, by brali udział w wyprzedażach garażowych. Byliśmy na miejscu z mikrofonem Radia Juraj, zwiedzaliśmy kramy prywatnych wystawców. Polowanie na unikalne perełki w Częstochowie trwa w najlepsze.
12: W czym dziadek handluje?
13: Różnymi takimi porcelanami,
12: szkłem,
14: trolami, takimi kubeczkami.
12: To musi być koneser na takie rzeczy. Świetny pomysł. Nie trzeba nic wpłacać za stanie tutaj, za sprzedawanie, więc myślę, że jest bardzo dużo chętnych, dużo wystawców. Chodzimy i oglądamy i coś ciekawego wypatrzymy.
14: Moja mama czasami tu przyjeżdża i handluje.
15: Głównie zabawki po moich dzieciach. Z racji tego, że przyjeżdżam tutaj już od dłuższego czasu, wiedzą, że mogą zrobić porządki w swoim pokoju i przekazać mamie swoje zabawki, którymi się już nie bawią. Później ja je sprzedaję, a pieniądze z tego trafiają do ich skarbonek i dodatkowo mogą sobie kupić zabawki, jakie aktualnie chcą.
0: Kultowa garażowa wyprzedaż przyszła do nas jako zwyczaj ze Stanów, ale już na stałe wpisała się w kalendarz lokalnych imprez. Jurajska garażówka zaprasza w każdą drugą niedzielę miesiąca. Najbliższa okazja już 12 lipca o godzinie 12 do 16. To prawdziwa skarbnica dla miłośników mody i stylu retro, starej ceramiki, antyków czy innych zbieranych latami kolekcjonerskich przedmiotów.
16: To są takie wyszukiwane gdzieś tam, no i z różnych krajów, nie tylko z Polski. Taki telefon na przykład, ten to już jest unikatowa sprawa. To już są takie starsze rzeczy. Są te starsze banknoty takie używane już z różnych lat, także też zbierane. Można coś zawsze, jakąś perełkę można trafić, kupić.
17: Fajnie, nasz częstochowski klimat jest bardzo sympatyczny. Nie jest kwestia tego, żeby zarobić. Coś tam wpadnie, to wiadomo, coś sobie kupię nowego.
15: Zabawki, książki, to są rzeczy, które głównie tutaj się sprzedaje. Zapraszamy na garażówkę. Każda druga niedziela miesiąca.
0: Mówili nam sprzedający i poszukiwacze okazji. Chcecie przewietrzyć swoje szapy lub piwnice? Każdy mieszkaniec może spróbować swoich sił jako sprzedawca. Wystarczy wysłać zgłoszenie mailowe. Najpóźniej na 2 dni przed imprezą na adres mailowy galerii. Podzielić się można wyłącznie rzeczami używanymi z drugiego obiegu.
18: Tak zwana wyprzedaż garażowa. Z tym już kolejny raz. Zawsze bardzo lubię kontakt osobisty z klientem. Mam dużo szkła, które nie za bardzo się sprzedaje. Płyty z lat 80., 70., trochę biżuterii.
12: Odzież damska, takie pamiątki z PRL-u. Stare klosze na przykład do żyrandola albo jakieś kryształy. Nie każdemu się chce, a tu fajna okazja. Bardzo popieram taką inicjatywę. Można powiedzieć, że dużo jest osób. Bardzo dużo szukają z PRL-u właśnie staroci. Książki przeczytane. Grosz się przydaje i komuś przyjemność sprawić.
0: O okazjach mówili uczestnicy i poszukiwacze unikatowych przedmiotów. Wyprzedaż garażową w Galerii Jurajskiej z mikrofonem Radia Jura odwiedziła Katarzyna Fica. Kask na głowę i dopiero w drogę. Od początku czerwca młodzi cykliści i fani hulajnóg nie mogą już zapominać o ochronie. Nowe przepisy, które weszły w życie 3 czerwca, wprowadzają bezwzględny obowiązek jazdy w kaskach dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Zmiany dotyczą poruszania się na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a nakaz obowiązuje wszędzie, na ścieżkach, chodnikach czy w parkach. Przypomina o tym policja.
19: Wraz z nadejściem cieplejszych dni na drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych, dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i wzajemny szacunek na drodze. Przypominamy również o konieczności korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Skutecznie chroni głowę jedynie wtedy, gdy jest odpowiednio dobrany do użytkownika oraz prawidłowo zapięty. Nawet najlepiej wykonany kask blask nie spełni swojej funkcji, jeśli będzie noszony w niewłaściwy sposób.
0: Uczulała wszystkich na drogach młodsza aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Komendy Policji. Rodzice, pamiętajcie, za brak kasku nastolatka policja może ukarać opiekuna mandatem do 100 zł.

0: Kama. Odkryj zachwycające SUV Skody teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
4: Moc atrakcji dla dzieci! Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
4: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
5: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
5: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
10: Po reklamie.
11: Gorący czas dla absolwentów podstawówek w naszym regionie. Na początek dzisiejszego podsumowania tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura, Anna Kruszewska. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne kluczowe terminy odnośnie rekrutacji do szkół średnich. Przypominamy uczniom i rodzicom z Częstochowy czy okolic, że 22 czerwca upływa ostateczny termin na złożenie wniosków do liceów czy techników. To już ostatnia szansa, by poszukać dla siebie odpowiedniego kierunku kształcenia, wybrania przyszłej profesji czy docelowo szkoły, która zapewni poszukiwany dziś na rynku zawód. Młodzieży powinni poradzić też dorośli.
12: Mamy teraz takie czasy, że wszystko bardzo płynnie się zmienia, żeby pokazać po prostu te kierunki, w którą stronę idziemy, że mimo tego, że mamy teraz zasyp AI, to twarde umiejętności, twarde zawody, no przez AI nie zostaną wyparte. Takie zawody praktyczne jak stolarstwo, blacharstwo, no tego AI za nas nie zrobi i to są zawody, w których warto się kształcić, no bo to są zawody, które będzie musiał wykonywać. Sztuczna inteligencja nas w tym nie zastąpi tak naprawdę.
11: Mówi Emilia Gwiazda z jednej z częstochowskich szkół branżowych. Coraz lepiej mają się szkoły, które uczą konkretnego fachu, bo uczniowie dostrzegają szanse, jakie stwarzają im praktyki zawodowe. Nabywanie doświadczenia u pracodawców w trakcie nauki, co docelowo ułatwia znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.
13: Odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku, bo to są zawody często niszowe, niedobór tego typu fachowców.
12: Prawda, pewnie sami po sobie wszyscy wiemy, że znaleźć dobrego fachowca, który nam fajnie dom gdzieś tam wyremontuje, czy poprawnie i kompletnie kafelki położy, jest ciężko, a nawet jeżeli kogoś znajdziemy, to pewnie zarzucę takimi nascenami, no, że jest to dość ciężko osiągalne, więc myślę, że warto gdzieś tutaj się kształcić w tych zawodach. Szczerze mówiąc, gdybym sama mogła zmienić swoją ścieżkę zawodową, to nawet nie wiem, czy takiej pracy bym sobie nie wybrała, no bo zawód by był.
11: Dodaje Emilia Gwiazda. Zadaniem szkół, pedagogów i opiekunów jest, aby dobrze ukierunkować młodzież zgodnie z jej oczekiwaniami i predyspozycjami.
14: Wsparcie w wyborze jest ze strony rodzica. Zazwyczaj podpowiadają konkretną branżę, a my jesteśmy w stanie pomóc wybrać konkretny zawód.
13: Szkoły branżowe na tym polu mają ogromne pole do popisu.
14: Oczywiście. W każdej szkole mamy doradcę zawodowego. Taki uczeń z 8 klasy po szkole podstawowej czy 7 może do nas przyjść. W odpowiedni sposób nakierujemy go, który zawód będzie dla niego najlepszy, jeżeli się waha lub jest po prostu niezdecydowany. Mamy odpowiednie narzędzia ku temu, odpowiednie aplikacje, ankiety, plus oczywiście doświadczenie doradcy zawodowego we współpracy z różnymi pracodawcami.
11: Z Michałem Cybulskim, dyrektorem Szkoły Branżowej pierwszego stopnia Cosinus w Częstochowie, rozmawiał Mariusz Osyra. Przypomnijmy jeszcze terminy. Prawdziwe emocje zaczną się dla uczniów klas ósmych na początku lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca, a do 10 lipca kandydaci muszą dostarczyć do szkół kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu. Pamiętajcie, to obowiązkowy krok, bez którego wniosek nie zostanie rozpatrzony. Listy zakwalifikowanych poznamy 15 lipca, po czym w drugiej połowie miesiąca przyjdzie czas na ostateczne potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. Jest nowa inicjatywa referendalna, która zmierza do odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta. Czeka nas samorządowe trzęsienie ziemi, zapowiada grupa inicjatorów, która ruszyła ze zbiórką podpisów pod swoim wnioskiem. Trafił on już do komisarza wyborczego. Swoje zamierzenie ogłosił ponad 50-osobowy, bezpartyjny komitet referendalny.
15: Musimy zebrać 15 900 podpisów, natomiast w referendum powinno wziąć udział 48 000 mieszkańców dla ważności referendum. Oczywiście mogą brać udział zarówno mieszkańcy, którzy będą głosowali za, jak i mieszkańcy, którzy będą głosowali przeciwko. Uważam, że mieszkańcy, którzy popierają pana prezydenta i obecną Radę Miasta, również powinni wziąć udział w referendum i wyrazić swój pogląd.
11: Jak mówi rzecznik komitetu Leszek Kulawik, przedstawiciele złożyli już dokumenty, utworzyli siedzibę w Alei Najświętszej Marii Panny 29, gdzie można podpisać listę za przeprowadzeniem referendum. W kilku ruchliwych punktach miasta oraz na ulicach 40 wolontariuszy również będzie gromadzić wymagane podpisy. Muszą zgodnie z przepisami zebrać je w ciągu 60 dni. Termin upływa 16 sierpnia. Ubiegłoroczne plany przeprowadzenia w mieście referendum spełzły na niczym. Czy ta próba będzie udana?
16: Tutaj są grafiki, tutaj jest reklama, tutaj rzeczywiście jest taki szeroki komitet złożony z przedstawicieli też różnych środowisk, bo są i ludzie kultury, i przedsiębiorcy. Jestem przekonany, że to się uda. My jako Stowarzyszenie Grupy Elenek dysponujemy na przykład swoim fanpage'em. Też będziemy tam informować mieszkańców, gdzie konkretnie, w której dzielnicy, w których godzinach, w których dniach będą na przykład zbierane podpisy o postępach w zbiórce. Również o zarzutach, które komitet referendalny ma wobec prezydenta i wobec radnych. Bo przypominam, że odwołujemy nie tylko prezydenta Krzysztofa M., ale także całą Radę Miasta.
11: Mówi wolontariusz w Komitecie do spraw przeprowadzenia referendum Piotr Pałgan z Grupy Elenek. Jak podkreślają inicjatorzy, w tym Leszek Kulawik oraz pełnomocnik Marcin Nocoń, w mieście potrzebny jest tak zwany zabieg sanitarny, ponieważ nie ma zgody na to, by przez kolejne 3 lata Częstochową rządziły osoby bez jednoznacznego mandatu z wyboru mieszkańców.
17: Obecna sytuacja w Częstochowie, która jest, zmobilizuje ludzi do tego, że każdy jest zniesmaczony tym, że mamy prezydenta, który nie może pełnić swojej funkcji w Urzędzie Miasta Częstochowy, a poza tym też tak żartujemy między sobą, że ruszamy z programem Uwolnić Dziśka, ponieważ Zdzisław Wolski nieraz mówił, że ten fotel jest bardzo niewygodny i chciałby z niego jak najszybciej wyjść, dlatego też mu pomożemy, ponieważ nas zainspirował. Dlatego robimy referendum za prezydentem i za radą. Chcemy zebrać tych podpisów 20, może 23 tysiące, tak żebyśmy mieli pewną górkę, bo wiadomo, że niektóre podpisy mogą być błędne, bo ktoś źle wpisze numer PESEL, ktoś źle wpisze adres, a to komisarz wtedy odrzuci.
11: Mówi pełnomocnik komitetu Marcin Nocoń. W zachęcaniu częstochowian do udziału i w zbieraniu podpisów ma pomagać internet, ulotki i kampania billboardowa. Wsparcie finansowe zadeklarowali między innymi częstochowscy przedsiębiorcy. Wszystko będzie transparentne i na bieżąco częstochowianie będą dowiadywać się o rozwoju naszej inicjatywy, mówi Arleta Lizoń-Klama, rzecznik Komitetu Referendalnego.
18: Wolontariusze będą chodzić tak naprawdę po całym mieście. Planujemy również stacjonarne miejsca w takich newralgicznych punktach Częstochowy typu Kwadraty, Promenada, Jagiellończycy i tam na pewno będą osoby stały non-stop praktycznie od poniedziałku do piątku. piątku. Wszystkie informacje dotyczące tego, gdzie w danym dniu kto stoi, będziemy zamieszczać w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej, żeby po prostu to było na bieżąco aktualizowane, żeby mieszkańcy wiedzieli.
11: Organizatorzy akcji argumentują, że Częstochowa potrzebuje głębokich zmian personalnych i nie godzą się na obecny układ władzy aż do końca kadencji w samorządzie, a ta upływa wiosną 2029 roku.
15: Mamy nadzieję oczywiście, że podobnie jak w 2009 roku to referendum również się uda. Jest trudniejsze, dlatego że spadła nam liczba osób uprawnionych do głosowania, wzrósł wymóg frekwencyjny co do udziału w samym referendum. Z drugiej strony, wtedy kiedy było referendum w sprawie odwołania Tadeusza Wrony, był prezydentem urzędującym i pracującym. Tutaj dosyć, że mamy do czynienia ze złymi rządami. Też mamy do czynienia z prezydentem, któremu zakazano pracować i wchodzić do Urzędu Miasta. No to jak on chce prowadzić nasze miasto w trzecie stulecie?
11: Dodaje Leszek Kulawik z Komitetu Referendalnego. Gdzie w gminie brakuje schronu? Na mapie bezpieczeństwa wciąż mamy mnóstwo białych plam, ale samorządy dostały właśnie bezpłatne narzędzie, które ma pomóc to zmienić. Chodzi o aplikację Prozo, która za darmo wszystkim samorządom udostępniła jedna z firm. Co zyskają nasze lokalne gminy? Mariusz Osyra przyjrzał się narzędziu.
13: To aplikacja, która jest bezpłatna dla trzech grup odbiorców, w tym samorządów, które planują swoje działania na rzecz budowy tak zwanych miejsc schronienia. Analizuje ona rzeczywisty czas dojścia mieszkańców do bezpiecznych punktów. Temat jest palący, bo od końca maja weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie ludności. Teraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają zaledwie 45 dni na podjęcie decyzji o kategorii schronu w każdym nowym budynku publicznym. Bez gotowego planu decyzje te zapadają w pośpiechu, a zamiast solidnego schronu dla kilkuset osób, inwestorzy mogą wybudować jedynie prowizoryczne ukrycie. Bezpłatne narzędzie posłuży m.in. do planowania rozmieszczenia budowli ochronnych i miejsc doraźnego schronienia, oparte na rzeczywistych drogach dojścia dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. W Częstochowie zinwentaryzowano 210 budowli ochronnych.
11: Gra toczy się też o wielkie pieniądze, bo MSWiA szykuje miliardowe wsparcie na modernizację i budowę takich obiektów w latach 2027-31. Żeby jednak sięgnąć po te środki, gminy muszą najpierw dokładnie wiedzieć, gdzie i jakie schrony są im naprawdę potrzebne. Ponad 1 000 000 złotych trafi do podczęstochowskich sołectw na rozwój i nowoczesną infrastrukturę. W starostwie powiatowym w Częstochowie wicemarszałek województwa wręczył umowy w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2026. W subregionie północnym dofinansowanie zdobyło 21 projektów. Dzięki tym pieniądzom na terenach wiejskich powstaną nowe inwestycje, które poprawią komfort życia mieszkańców, zintegrują lokalne społeczności oraz zmodernizują drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Realizowane zadania promują też dziedzictwo kulturowe, walory przyrodnicze i turystyczne w naszym subregionie. Spośród 57 wniosków na ponad 2 900 000 złotych rozdysponowano kwotę ponad 1 000 000 złotych.
19: Radio Jura.
20: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Jura. Małgorzata Kmieciak, zapraszam. Nieobecny w Urzędzie Miasta prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z wotum zaufania, ale w cieniu potężnego kryzysu wizerunkowego. Rada Miasta Częstochowy podjęła decyzję w sprawie udzielenia absolutorium za miniony rok dla prezydenta. Jednak czwartkowa sesja przejdzie do historii, bo włodarz otrzymał zielone światło, gdy głosowanie odbyło się pod jego nieobecność.
21: Będąc realistą, można mieć wątpliwości w naszej częstochowskiej sytuacji, że udzielamy wotum zaufania prezydentowi, którego na sali nie ma. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle wróci, ale tym niemniej dziękuję tym radnym, którzy zagłosowali za wotum zaufania, bo oparli się tym emocjom politycznym, chyba działaniem na szkodę jednak naszego miasta, gdzie powinniśmy mieć spokój, wspólnie wychodzić z trudnej sytuacji.
20: Mówił pierwszy zastępca prezydenta Częstochowy Zdzisław Wolski. Prezydenta miasta nie było na sali przez ciążące na nim prokuratorskie zarzuty i zawieszenie w pełnieniu funkcji. Ma zakaz pojawiania się w magistracie czy kontaktu z jego pracownikami. Na rozmaite nieprawidłowości w mieście zwracał uwagę radny Artur Warzocha.
0: My oczywiście zostaliśmy zaskoczeni jako opinia publiczna, mieszkańcy Częstochowy w lutym tego roku, że prezydent został zatrzymany, postawiono mu zarzuty korupcyjne, zostały wobec niego podjęte środki zapobiegawcze w formie praktycznie odsunięcia go od możliwości sprawowania władzy. W związku z tym mamy prawo domniemywać, że w roku 2025, bo o takim okresie, jeżeli chodzi o absolutorium i wotum zaufania, dyskutujemy, mogło dochodzić do nieprawidłowości. Nie zostało to w żaden sposób publicznie zdementowane. To jest wszystko oczywiście w toku postępowania prokuratorskiego, być może za chwilę już przewodu sądowego.
20: Poprzedzająca decyzję debata nad raportem o stanie miasta za miniony rok obnażyła głębokie podziały w samorządzie.
19: Inwestycje udane, którymi się miasto chwali, też trzeba zwrócić uwagę, że te inwestycje nie powstałyby, gdyby nie wsparcie z programów Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki tym środkom udało się doprowadzić te inwestycje do końca. Tutaj ostatnio wszyscy radni od lewa do lewa, bo właściwie tych z prawicy nie zaproszono, chwalili się, przecinali uroczyście wstęgę przy połączeniu na ulicy 1 Maja. Tymczasem to właśnie z Polskiego Ładu bardzo duża kwota dofinansowania była przekazana na ten cel. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć, że w ostatnich latach nastąpiło nagromadzenie wyprzedaży miejskiego majątku.
20: Argumentowała radna PiS Katarzyna Jastrzębska. Podczas gdy strona rządząca broniła miejskich inwestycji, opozycja ostro punktowała codzienne problemy mieszkańców. Co ciekawe, w jednym punkcie obie strony były całkowicie zgodne. Ostatnie wydarzenia bezlitośnie nadszarpnęły wizerunek Częstochowy. Radni spierali się jedynie o to, czy kryzys dotyczy wyłącznie osoby prezydenta, czy też całego systemu zarządzania miastem. Wiceprezydent Wolski nie zostawił podczas obrad wątpliwości.
21: Przeważył realizm i racjonalne podejście do problemów przez większość rady miasta. Udzielenie absolutorium dla każdego, kto interesuje się samorządem, było oczywistością, bo kryteria, realizacja budżetu, zgodność działania prezydenta z Radą Miasta,

0: Razem inwestycje są w planach w rejonie zbiorników Bałtyk i Pacyfik oraz dla uporządkowania terenu od strony wjazdu z ulicy Świętej Jadwigi. Przetarg zostanie rozpisany jeszcze tego lata, potem rozpocznie się procedura projektowania. Znamy już program funkcjonalno-użytkowy.
1: To jest jakby taka formuła, dokumentacja przygotowawcza przed realizacją inwestycji. Jest uproszczona, ale jednocześnie obejmująca całość tych zamierzeń, które są tutaj planowane. Główne wejście od ulicy Jadwigi z parkingami w dwóch lokalizacjach. Budynek gastronomiczny dwukondygnacyjny, przekryty dachem zielonym, wychodzący z terenów zielonych. Ten obiekt gastronomiczny ma oczywiście otwarcie na zbiorniki wodne, tarasy, możliwość wchodzenia na dach. Zdecydowanie bardziej rozbudowane w stosunku do etapu pierwszego.
0: Mówi Witold Rudecki, projektant, architekt. Za ponad rok jest szansa na pierwsze prace w Parku Lisiniec w tym zakresie. Władze miasta chcą zadanie ująć w wieloletniej prognozie finansowej dla Częstochowy, kiedy budżet nie jest w stanie udźwignąć tak dużego zadania w krótszym okresie. O zamierzeniach mówi Michał Konieczny, naczelnik Miejskiego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
2: Co zaproponowaliśmy? Zrealizować zadanie w formule projektuj, buduj, rozciągnięte w czasie, tak żeby co rok można było w miarę, nie odczuwając tego w budżecie miasta, realizować fragmenty inwestycji z finałem powiedzmy za 3-4 lata, licząc od dziś. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie. Sam projekt to będzie około roku i potem będzie realizacja. Prawo takie rozwiązanie dopuszcza. Plus jest taki, że będzie jeden wykonawca. To jest dobre. Mierzymy siły na zamiary. 10-12 milionów rocznie to nie jest jakaś ogromna kwota, patrząc na budżet miasta.
0: Na blisko 18 hektarach powstanie nowoczesna stanica wodna z zielonym dachem, tarasami, ścieżkami i dużym placem zabaw dla dzieci. Zmiany poczujemy też na samym nabrzeżu Bałtyku. Obecne brzegi zastąpi nowoczesny bulwar spacerowy z pomostami, a dla najmłodszych powstanie plaża i bezpieczny brodzik. Pomysły przybliża wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
3: Chcemy, żeby część wschodnia Parku Lisiniec swoim standardem dopasowała się do części zachodniej, czyli do tego, co znamy przed Retyku, tak aby przede wszystkim częstochowianie mieli kolejne miejsce, gdzie mogą przyjemnie spędzać wolny czas. Przede wszystkim przygotujemy też część dla najmłodszych dzieci, czyli taki mini brodzik, gdzie mogliby korzystać. Zobaczymy tam jeszcze więcej rodzin z małymi dziećmi. Być może przyciągniemy też do tego miejsca ludzi nie tylko z Częstochowy, ale i spoza. Część od Jadwigi, bo o niej mówimy, będzie tak dobrze zaprojektowana, że będzie się cieszyła taką popularnością jak część zachodnia.
0: Uporządkujmy kwestię wjazdu na Park Lisiniec od strony Świętej Jadwigi, tam gdzie dzisiaj spotykają się przejazd rowerowy, przejście dla pieszych i wjazd dla samochodów. Wjazd na parking będzie lekko przesunięty, dodaje zastępca prezydenta Łukasz Kot. Cały pomysł na modernizację to koszt około 45 milionów złotych. Częstochowski Uniwersytet stawia na innowacje i zaprasza lokalny biznes do wspólnego stołu. Na Wydziale Prawa i Ekonomii przy ulicy Zbierskiego ruszyła nowa inicjatywa Uniwersytetu Jana Długosza pod hasłem Biznes w Uniwersytecie. Było to pierwsze z cyklu spotkań networkingowych, które ma połączyć siły naukowców z przedsiębiorcami.
4: Nowy cykl spotkań w nawiązaniu do poprzednich, które kiedyś organizowaliśmy, które nazywały się Naukowcy dla Przedsiębiorców, tym razem formuła Biznes w Uniwersytecie. Spotykamy się z branżami spożywczymi, dietetycznymi.
5: Korzyścią dla przedsiębiorców jest nawiązanie współpracy z wiarygodną instytucją, jaką jest Uniwersytet. Na pewno mogą pozyskać partnera przy staraniu się o dofinansowania ze środków publicznych. Na pewno zyskują partnera z doświadczeniem w realizacji tego typu projektów, przedsięwzięć.
0: Mówią doktor habilitowany Edmund Golis, profesor UJD, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w obszarze nauki i sztuki UJD oraz Kordian Hamerski z częstochowskiej uczelni. Wydarzenie ma być cykliczne i jest wspierane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w ramach unijnego projektu Nauka dla Biznesu.
5: Też jeżeli jakiś przedsiębiorca widzi szansę na to, żeby wprowadzić w swojej działalności innowacje, to może się starać także o naszą pomoc, naszą asystę we wdrożeniu takiej innowacji. Zaczęliśmy od branży spożywczej, bo dość szeroko tak działa. Natomiast to nie będzie jedyne spotkanie. Będziemy też w najbliższym czasie organizować tego typu spotkania Biznes w Uniwersytecie skierowane do innych branż przemysłu. W tym roku chcielibyśmy jeszcze na pewno zorganizować wydarzenie dedykowane branży medycznej, branży IT.
0: Dodaje Kordian Hamerski, specjalista do spraw transferu technologii w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji. Projekt UJD to dla przedsiębiorców idealna okazja, by wymienić doświadczenia i stworzyć innowacje. innowacyjne projekty, które na

0: napędzą rozwój gospodarczy naszego regionu.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Wielu rodziców planuje właśnie wysłać dzieci na letni wypoczynek. Zadbajmy o bezpieczeństwo jeszcze przed startem, apeluje częstochowska i szerzej śląska policja. Drogówka już rozpoczęła letnie kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież, które potrwają przez całe wakacje.
2: W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol. Podstawowe informacje na temat autobusu, takie jak dane o badaniu technicznym, dane techniczne czy informacje o polisie OC, można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej bezpiecznyautobus.gov.pl. Wspólnie zadbajmy, aby ten letni wypoczynek rozpoczął się bezpiecznie.
0: Mówiła Barbara Pluta ze śląskiej policji.
1: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
4: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515-660-031.
5: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Reklama.
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Po reklamie.
8: Sobota, 20 dzień czerwca, na zegarach 7, czas na wiadomości.
9: Nowa Rada Nadzorcza stanie na czele Szpitala Południowego w Warszawie. Tak zdecydował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski po skandalu z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać z badań poza kolejką. Michał Dobrołowicz.
10: Dzień dobry. Zmiany w Radzie Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego to dopiero początek naprawy, planowanej także w innych lecznicach w najbliższych tygodniach. Tak to zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
11: Rady Nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
10: Jednocześnie warszawski ratusz prowadzi kontrolę na wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych w stolicy, a także audyt w Szpitalu Południowym. To jest też efekt skandalu z byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, lekarzem Dawidem Kacprzykiem, zatrudnionym w tej placówce właśnie jako koordynator SOR-u. 29-latek zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
9: Odnaleźliśmy miejsca pochówków kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w 1944 roku. Tak, najważniejsze efekty zakończonej dwutygodniowej misji badawczej podsumował ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, gdzie natrafiono na szczątki?
12: Ekipy znalazły je w 25 wykopach sondażowych. Natrafiono na dół, w którym mogą spoczywać setki ofiar zbrodni, a także na pojedyncze groby.
13: Szczątki znaleźliśmy na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych, z czego znaleźliśmy mogiłę zbiorową, która ma powierzchnię 72 metrów, a wokół tej mogiły znaleźliśmy także wiele pochówków pojedynczych.
12: To, co zastaliśmy, potwierdza, że mamy do czynienia z ofiarami zbrodni, dodał ksiądz Trzaska.
13: Te szczątki zostały pogrzebane bez strumień, w nieładzie, w pewnym sensie w pośpiechu. Szczątki noszą ślady nadpaleń, urazów okołośmiertnych.
12: Ekipy IPN zamierzają wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Niebawem skierują do władz Ukrainy wniosek o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
8: Dzisiaj czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie rosnące do dużego. Z przelotnymi opadami deszczu punktowo mogą pojawić się również burze z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym wschodzie kraju, 30 w centrum, do 35 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, w porywach do 85 km na godzinę, południowo-wschodni i południowy. Dzień dobry, cześć i czołem, tu program Wolna Sobota, Mariusz Ryszka, kłaniam się, polecam się na dobry początek dnia, no i przynoszę ze sobą najlepszą muzykę do porannej kawy, pobudza jak ristretto.

0: Sobota, 20 dzień czerwca, to już 171 dzień roku. Do końca roku zostały 194 dni. Na liście solenizantów dzisiaj alfabetycznie Adalbert, Baltazar, Benigna, Bogna, Bratomir, Edburga, Florentyna, Franciszek, Gemma, Hektor, Jan, Jan Chrzciciel, Makary, Małgorzata, Rafaela i Rafał. Wszystkiego pięknego i pysznej kawusi życzę o poranku we własnym zakresie, rzecz jasna.
1: Radio Jura.
2: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
6: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

Sobotni poranek, teraz u nas kalendarz świąt niecodziennych, który podpowiada, że dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Surfingu. Kto ma deskę, ma plażę i morze na wyciągnięcie ręki, ten surfuje. A kto lubi żonglować, ten celebruje Światowy Dzień Żonglerki. 20 dzień czerwca to również Dzień Lodów i Napojów Gazowanych. Jest również Dzień Koktajlu.

0: Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
9: Wolę żyć w biegu i w obiegu.
10: Pieniądz musi krążyć.
11: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Po reklamie.
17: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
3: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
4: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
3: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
15: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Po reklamie.
16: I to już godzina 8, sobotni poranek, a u nas kolejne wiadomości.
17: Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA. Ukraińska Armia Powstańcza w czasach II wojny światowej była odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków. Szacuje się, że nacjonaliści zamordowali co najmniej 100 tysięcy osób. Jakub Rybski. Jakubie, jak decyzję Karola Nawrockiego oceniają polscy politycy?
18: Politycy koalicji rządzącej przyznają, że spodziewali się takiej decyzji, choć była ona nieco pochopna.
19: To widać, że
0: nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
18: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, a z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka stwierdził, że Karol Nawrocki dał prezydentowi Ukrainy czas na refleksję, ale tej refleksji zabrakło.
19: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób urągający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz polskich.
18: Polityk PiSu dodał, że była to jedyna słuszna decyzja.
17: Sejm przyjął rządową ustawę, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków. To pokłosie skandalu z byłym już radnym warszawskiej dzielnicy Ursus, Dawidem Kacprzykiem. Przypomnijmy, że lekarz w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Był zatrudniony m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Na szpitalnym SOR-ze mieli być natomiast obsługiwani poza kolejką politycy Koalicji Obywatelskiej. Kacper Wróblewski. Kacprze, jak głosowali posłowie?
20: Za była cała koalicja rządząca, z kolei opozycja wstrzymała się od głosu. Przed głosowaniem doszło do burzliwej debaty. Głos zabrał m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
21: Te wynaturzenia i patologie mają znaczek Koalicji Obywatelskiej. I zamiast uciekać dzisiaj, chować jak struś głowę w piasek, powinien pan wyjść i przeprosić Polaków, tych pacjentów, którzy nie mogą dostać się do lekarza.
20: Burzliwie było także, gdy na mównicę wyszedł poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.
22: Wszyscy pamiętamy taśmy Tomasza Mraza, gdy mówił pan Romanowski o 18 milionach, które wpłacono na szpital w Józefowie za leczenie kolanek prezesa Kaczyńskiego.
20: Jeśli prezydent podpisze ustawę, wówczas rządowa agencja będzie mogła sprawdzić, ile lekarze zarabiają łącznie w kilku placówkach, na różnych umowach i w różnych podmiotach.
16: Na początek ostrzeżenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Ono obowiązuje w całym województwie śląskim. W Częstochowie dzisiaj temperatura maksymalna na poziomie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Lokalnie może być 1-2 stopnie więcej. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 21 stopni Celsjusza. W międzyczasie mogą pojawić się gwałtowne burze. Za nami już godzina 8, a przed nami duża porcja najlepszej muzyki na weekend, a także kolejna pyszna, wyśmienita, powiedziałbym, propozycja naszych kucharek. Już za kilka minut u nas czas na przepis na weekend.
23: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Przepis na weekend.
1: A dzisiaj mamy dla Was przepis na pyszną sałatkę, która smakuje rewelacyjnie w każdych okolicznościach przyrody, a w takich, jakie mamy za oknami zwłaszcza. Dzisiaj propozycja to sałatka z gruszką, żółtym serem i selerem naciowym. Nasze kucharki od razu mówią, że pyszne. No to najpierw może składniki. Potrzebować będziemy dwóch gruszek, kawałka sera żółtego, trzech łodyg selera naciowego, mała czerwona cebula się przyda albo szalotka, majonez warto też mieć pod ręką, sól i pieprz do smaku, a i przyda się szczypiorek. Co z tym wszystkim zrobić? O tym za chwilę.
0: Przepis na weekend.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: O reklamie.
2: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co za weekend?
1: Szykuje się spektakularny początek lata w regionie. Już dzisiaj nad Zalewem Pająk wystartuje Święto Konopisk, Festiwal Światła i Wody. Gminne Centrum Kultury i Sportu przygotowało program pełen atrakcji. Ta impreza jest również świętem gminy Konopiska. Ruszy o godzinie 11 turniejem siłaczy. Do tego czekać będzie darmowe badanie w Miasteczku Zdrowia, będzie strefa bezpieczeństwa czy propozycje dla dzieci z Akademią Rakowa Częstochowa. A kulminacyjnym punktem dnia będzie próba bicia rekordu Polski w najdłuższą linię wianków. Każdy może przynieść własny i zdobyć oficjalny certyfikat. A muzyczną gwiazdą będzie zespół Universe, a po nim scenę przejmie DJ Adamus, który ma bawić wszystkich i zachęcać do tańca. Festiwalowi Światła i Wody patronuje Radio Jura. Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest wolny. Znamy termin pierwszego meczu Rakowa Częstochowa w nowym sezonie Ekstraklasy. Medaliki rozpoczną rozgrywki przed własną publicznością w niedzielę 26 lipca o godzinie 14:45 przy Limanowskiego. Częstochowianie podejmą Wisłę Płock. To spotkanie otworzy ligowe zmagania Rakowa w nowym sezonie. Klub przypomina, że terminarz może jeszcze ulec zmianie ze względu na udział polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. A jeszcze dzisiaj od 9:00 ponownie dzień otwarty w częstochowskim ośrodku adopcyjnym. To szansa, by zrobić pierwszy krok w stronę rodzicielstwa i dowiedzieć się, jak odmienić życie dziecka i swoje. Pracownicy zachęcają do rozmów o rodzicielstwie. Częstochowski oddział Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego zaprasza do siedziby przy ulicy Sobieskiego.
0: Co za weekend!

0: na weekend.
1: Przepis na dzisiaj: sałatka z gruszką, żółtym serem i selerem naciowym. Mamy już wszystkie składniki, no to teraz gruszki obieramy, kroimy w słupki, żółty ser kroimy na drobną kostkę. Jeżeli chodzi o ilość, to mniej więcej tyle samo w misce powinno być gruszek, co sera. Teraz myjemy seler naciowy, kroimy w plastry i wszystko łączymy z pokrojoną w piórka cebulą, majonezem, doprawić to trzeba solą, nie za dużo, i pieprzem. Na koniec posypujemy wszystko szczypiorkiem, a dla efektu w radiowej kuchni dodajemy także czarnuszkę. Można to zobaczyć na zdjęciach w naszym portalu. Proszę brać i korzystać. Smacznego!
0: Przepis na weekend.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotoski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Jetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy, Częstochowa, ulica Krakowska 8.
6: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
13: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Po reklamie.
13: Na zegarach godzina 9, sobota, 20 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
14: Krajowy trening pierwszej pomocy zaplanowany jest dzisiaj w ponad 1000 miejsc w Polsce. W czasie tego wydarzenia setki osób mają zdobyć podstawowe umiejętności ratujące zdrowie i życie pod okiem profesjonalnych instruktorów. Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie można wziąć udział w takich bezpłatnych lekcjach pierwszej pomocy?
15: Na przykład w Zabrzu w szpitalu specjalistycznym, w mazowieckim Kazanowie na lokalnym boisku piłkarskim, w Warszawie na błoniach PGE Narodowego, a we Włocławku na Starym Rynku. Studentka ratownictwa medycznego Natalia Miller podkreśla, że gdy chcemy udzielić komuś pierwszej pomocy, w pierwszej kolejności musimy zadbać o bezpieczeństwo.
16: Bezpieczeństwo nasze, czyli zwracamy uwagę, czy ta pomoc nie stanowi dla nas potencjalnego zagrożenia. Kiedy sytuacja wydaje nam się opanowana, podchodzimy do poszkodowanego i sprawdzamy jego oddech. Przykładamy policzek do ust poszkodowanego, liczymy do 10, sprawdzamy, czy oddycha.
15: W czasie treningów uczestnicy w całej Polsce dowiedzą się dzisiaj, jak pomóc osobie, która przestała oddychać, jak zatem masywny krwotok, ale też jak użyć defibrylatora, gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia.
14: Rozpoczynamy kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówił w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony wskazał też ewentualne lokalizacje przyszłej bazy USA.
17: Poznań, Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy.
14: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznaczał, że negocjacje są możliwe dzięki dobrym relacjom Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
18: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właściwie nie ma kanałów z Waszyngtonem.
0: tak naprawdę, albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
14: Studia skończone. Czas na obronę prac dyplomowych. Przed absolwentami uczelni dość stresujący czas. Czytanie pracy, czy też rozmyślanie o możliwych pytaniach. Jak sobie z tym poradzić?
18: Taktyka na obronę, przede wszystkim spokój, odczytanie parę razy pracy magisterskiej. Najważniejszy dzień przed, jakoś wyluzować się.
19: Wiem, zobaczymy po prostu, co się będzie działo.
20: Na żywioł?
19: Tak.
21: Aby pytania podeszły, to na pewno.
22: No nie stresować się, chyba myśleć o tym, co będzie potem.
23: Na pewno bez stresu, z luźnym podejściem, no i z wiedzą w głowie.
24: Pozytywne myślenie, odważnie.
20: Nie ma tremy przed obroną?
24: Nie ma. To już taka formalność tak naprawdę.
14: My oczywiście trzymamy za was kciuki, a ze studentami Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej rozmawiał Dominik Smaga.
13: Przypominam, w Częstochowie dzisiaj na ogół pogodnie, choć mogą pojawić się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. Na pewno gorąco, bo 30 stopni pokażą termometry w cieniu. Jutro 29 stopni, jutro więcej chmur i jutro możliwe gwałtowne burze. I to już po godzinie 9 w kalendarzach od samego rana, sobota, 20 dzień czerwca. Za 6 dni będą wakacje, a jutro przychodzi lato. To astronomiczne pojawi się u nas o 10.26.
25: Radio Jura.

0: O tej porze warto sprawdzić, jacy są ci, którzy 20 czerwca przychodzą na świat. Gwiazdy mówią, że charakteryzują się niezwykle silną intuicją i głęboką empatią. Łączą w sobie błyskotliwy umysł z rzadką umiejętnością czytania ludzkich emocji, przez co świetnie sprawdzą się w roli mediatora czy utalentowanego mówcy. W relacjach z innymi cenią autentyczność, potrafiąc budować się niezwykle trwałe i głębokie więzi. No proszę, wszystkiego najlepszego.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy: góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: To jedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
4: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
4: www.furnipol.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
9: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
10: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
12: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Jura.

0: Co za weekend?
1: Przypominamy, szykuje się widowiskowa sobotka w regionie nad Zalewem Pają w Konopiskach. Dzisiaj startuje święto gminy. Będzie festiwal światła i wody. To też oczywiście początek sezonu letniego, kąpielowego, no i sporo atrakcji podczas imprezy.
2: Chcemy zaprosić nie tylko mieszkańców gminy Konopiska, ale mieszkańców Częstochowy, mieszkańców regionu częstochowskiego, aby przyszli i wspólnie z nami bawili się w festiwal światła i wody, ponieważ przygotowujemy plaże, zalew, by tam działo się dużo. Światło sobótkowe to wielkie ognisko, które rozpalamy co roku, zachęcając wszystkich do wspólnego puszczania wianków na wody Zalewu Pająk. Pokaz laserów nad wodą zachęci Państwa do tego, abyście przyjechali, zobaczyli. Będzie to coś innego niż dotychczas.
1: Jak mówi Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, cała impreza ruszy o godzinie 11 już dzisiaj, a organizatorzy przygotowali strefę sportową, miasteczko zdrowia, czy całą serię koncertów. Wszystko to pod patronatem Radia Jura. Chmura barwnych proszków Holi i wielkie rodzinne świętowanie pod gołym niebem. Tak Mstów ma powitać tegoroczne wakacje. Władze samorządowe mają dla wszystkich zaproszenie na ten weekend. Już jutro na stadionie Wartym Stów przy ulicy Sportowej odbędzie się wakacyjny jurajski piknik rodzinny pod hasłem Eksplozja kolorów. Od 14 do 20 na mieszkańców i gości czekać ma masa darmowych atrakcji. Dmuchańce, przejażdżki konne, występy artystyczne, będzie też zabawa z DJ-em. I jeszcze jedno zaproszenie. Tego lata Radio Jura będzie zapraszać na jurajski Summer Festival. Sławomir, Zenek Martyniuk, Łydka Grubasa i zespół Modelki. To tylko niektóre gwiazdy, jakie tego lata rozgrzeją Częstochowę. Galeria Jurajska odsłoniła karty i zaprezentowała program trzeciej edycji Jurajska Summer Festival. Największa wakacyjna impreza plenerowa w mieście powraca na bulwary jurajskie z ogromnym rozmachem, no i potrwa aż 3 miesiące. Pierwszy festiwalowy start już 27 czerwca od 16. Co ważne dla wszystkich głodnych zabawy, wstęp na wszystkie wydarzenia jest całkowicie bezpłatny.
0: Co za weekend!

0: Muzyka wybrana dla ciebie tak właśnie brzmi, a my teraz sprawdzamy kalendarium. 20 dzień czerwca, rok 1975. Wtedy do kin weszły legendarne Szczęki Stevena Spielberga, które zdefiniowały pojęcie letniego hitu kinowego, czyli tak zwanego blockbustera, no i przerażały widzów na całym świecie. I do dzisiaj przerażają. I przy okazji wspomnę o tym, że dzięki Szczękom odkryłem, że cierpię na selachofobię, czyli strach przed rekinami. I jeszcze rok 1983 ukazał się debiutancki album zespołu Lady Punk zatytułowany, no właśnie, Lady Punk, po prostu z hitami takimi jak Mniej niż zero czy Kryzysowa narzeczona. I wiecie co? Chyba Lady Punk dzisiaj dla was zagramy.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: promocji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park. Natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.linapark.pl.
11: Benvenuto al ristorante.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
18: Po reklamie.
19: I to już godzina 10, sobotni poranek. Mamy dla was najważniejsze informacje.
20: Polska nie zaakceptuje żadnych unijnych ustaleń o zawieszeniu broni na Ukrainie bez udziału naszego kraju, zapowiedział po szczycie Unii Europejskiej premier Donald Tusk. Dyskusję dotyczącą ewentualnych rozmów pokojowych zrelacjonuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
21: Tusk dał wyraźnie do zrozumienia, że reprezentowanie Unii Europejskiej powinno pozostać w gestii przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy. Jednocześnie podkreślił:
22: Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału.
21: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekonywał natomiast, że format E3, do którego należą Francja, Niemcy i Wielka Brytania, Brytania powstał na prośbę Ukrainy i skupia państwa odgrywające kluczową rolę we wspieraniu Kijowa. Zapewniał jednocześnie, że Polska, Włochy i inni partnerzy z Unii są na bieżąco włączeni do konsultacji.
20: Mistrzowskie fakty sportowe zaczynamy oczywiście od mundialu. Cezary Dziwiszek, witam Czarku.
0: Dzień dobry, witam. Komplet wyników z mundialowej nocy i poranka. Stany Zjednoczone pokonały Australię 2-0 i zapewniły sobie wyjście z grupy D. W grupie C Maroko wygrało ze Szkocją 1-0 i ma prawie pewny awans. Podobnie jak Brazylia, która pewnie pokonała Haiti 3-0 i fani Canarinhos w końcu mogą się uśmiechnąć. Przynosimy brazylijski klimat. Wszyscy się do nas uśmiechają, śmieją się razem z nami, dobrze się bawią. Jest naprawdę ciepło, uwielbiamy brazylijską serdeczność i czuję, że Filadelfia wniosła trochę tego klimatu. Jedna z brazylijskich fanek oczywiście, a kto wstał wcześniej rano, mógł się jeszcze załapać na spotkanie Turcji z Paragwajem. Mimo gry w przewadze jednego zawodnika i świetnych sytuacji w końcówce, Turcja przegrała 0-1 i ma już niewielkie szanse na wyjście z grupy. Będzie siódmy decydujący mecz w walce o koszykarskie Mistrzostwo Polski. Po dramatycznej, pełnej emocji końcówce Zastal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa 76-74 i w serii do czterech wygranych mamy remis 3-3. Decydujące tytule spotkanie odbędzie się jutro w Warszawie.
19: Blachowni, Kłobucku czy Olsztynie dzisiaj na ogół pogodnie, 28-30 stopni Celsjusza, tyle pokażą termometry w najcieplejszym momencie dnia. Jutro temperatura do 29, jutro mogą pojawić się przelotne opady i lokalne burze. Grzmieć może u nas również na początku nowego tygodnia. Minęła godzina 10, to program Wolna Sobota. Mariusz Ryszka, kłaniam się raz jeszcze. Dzień dobry. Pozwolicie, że przypomnę również, że imieniny obchodzą Bożena, Bogna i Florentyna. Proszę pamiętać o dziewczynach, wysyłać im życzenia. No, kwiaty też dozwolone. Ja dla solenizantek zagram.

O tej porze pozwolę sobie na pytanie, kto już był, kto już widział, a pytam o długo wyczekiwany hit dla całych rodzin, czyli Toy Story 5. Film miał wczoraj polską premierę. Tym razem Woody i Buzz Astral muszą połączyć siły, żeby zmierzyć się z największym wrogiem współczesnego dzieciństwa, czyli z technologią. A dla starszych widzów jest film Robin Hood, koniec legendy, bardzo mroczna odsłona znanej opowieści, czy też ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. No to co? Sobotni wieczór w kinie? Brzmi jak dobry plan.

0: Reklama.
1: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
2: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
6: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
5: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla Ciebie.
12: Radio Jura.

0: Co za weekend?
1: Mocne rokowe uderzenie połączone z nowoczesnym bluesem już wkrótce zatrzę się sceną Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dzisiaj w sali przy ulicy Łukasińskiego zagra formacja Vinyl Goods. To grono czterech niezwykle doświadczonych muzyków z naszego miasta i ze stolicy. Wokalista zespołu Damian Mordalski, znany z szerokiej publiczności z programu Idol. Koncert w Miejskim Domu Kultury dzisiaj o 19:00. Włoskie wakacje w OKF-ie trwają w najlepsze. Przypominamy, Iluzja poleca filmy wyreżyserowane przez Federico Felliniego. Dzisiaj zobaczyć będziecie mogli film Giulietta i duchy, a w niedzielę Głos z Księżyca. Wszystkie seanse o godzinie 18:00. Ciężki sprzęt, wojskowe legendy i ogromna chęć pomocy. Już od 3 do 5 lipca tor wyrazów koło Częstochowy zmieni się w stolicę zabytkowej motoryzacji. Przygotowany jest charytatywny 3-dniowy zlot pod hasłem Jura Truck. Na miejscu zobaczyć będzie można kultowe ciężarówki czołg T-55, ale także pokazy sprzętu ratownictwa drogowego czy wyposażenia komandosów z Lublińca i terytorialsów. Ta wyjątkowa, całkowicie oddolna inicjatywa powstała, aby wesprzeć poruszającego się na wózku pasjonata wielkich maszyn. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Wszystkich do udziału zachęcają organizatorzy z Jura Truck oraz Stowarzyszenie Blachownia dla Dzieci.
0: Co za weekend! Radio Jura.

0: Za oceanem trwa Mundial. Chyba najlepszym meczem dotąd było spotkanie Anglii z Chorwacją. To tylko moja taka subiektywna opinia. Zaimponowali mi też Niemcy, którzy odprawili Curaçao z bagażem 7 goli. No i przy okazji okazało się, że królowie są nadzy. Cristiano Ronaldo tylko Portugalię spowalniał, pudłował ile wlezie. Leo Messi co prawda strzelał jak szalony, ale chyba powinien opuścić boisko z czerwoną kartką za faul. A i dziadek Luka Modric w ramach psikusa zafundował swojej drużynie karnego. Tak to wygląda. Ale dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj będzie się działo, dzisiaj mecz Polska-Holandia. A nie, przepraszam. Szwecja-Holandia. Zapomniałem, że nasi nie grają.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa ulica Krakowska 8.

przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70 przez 72. Szczegóły u partnerów marki.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
2: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest 11, sobota, 20 dzień czerwca, czas na wiadomości.
9: W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo, a w Nowym Tomyślu woda zalała piwnicę szpitala. Niemal 400 interwencji strażackich w Wielkopolsce ostatniej doby. To po burzach z gwałtownymi opadami deszczu i wiatrem, przed załamaniem pogody, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jakub Rybski, witam Cię, Jakubie.
10: Dzień dobry, jestem.
9: Gdzie, Jakubie, i czego można się spodziewać?
10: IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw, przede wszystkim w południowej i zachodniej części kraju. Prognozowane są tam silne opady deszczu oraz porywy wiatru do nawet 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało rano także alerty mieszkańcom m.in. Mazowsza i Małopolski z informacją, że przez warunki pogodowe możliwe są przerwy w dostawie prądu i aby unikać otwartych przestrzeni. Uważać trzeba jednak nie tylko na burze, ale też upał, bo niemal w całym kraju termometry pokażą dziś ponad 30 stopni Celsjusza.
9: Rezygnuję z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, którym zostałem odznaczony w ubiegłym roku przez prezydenta Polski, oświadczył Kryło Budanow. Szef biura prezydenta Ukrainy wskazał, że ma to związek z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego. Budanow nazwał to nieprzyjaznym gestem wobec Ukrainy, która, jak przekonuje, nie ingeruje w kwestie pamięci historycznej innych narodów i zastrzega sobie prawo do własnej pamięci narodowej oraz godności. Karol Nawrocki we wczorajszym wystąpieniu, przypomnę, podkreślał, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wykracza poza granice Ukrainy.
11: Fakty są takie, że co najmniej 100 tysięcy polskich obywateli zostało zamordowanych przez UPA na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu tylko dlatego, że byli Polakami lub Żydami czy innymi mniejszościami. Zostali zamordowani brutalnie i bestialsko. Faktem jest również, że do dziś ofiary nie doczekały się godnego pochówku. Dlatego nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy.
9: Podkreślał prezydent Karol Nawrocki.
8: Dzisiaj szukamy cienia, pijemy dużo wody i nie przemęczamy się. Dzisiaj gorąco, upalnie, 30-32 stopnie na termometrach, tyle możemy zobaczyć w Częstochowie i okolicach. Jutro temperatura spadnie do stopni 29, ale nadal będzie parno i duszno. Jutro możliwe także gwałtowne burze. 11 za nami i to jest ten moment, kiedy sobotni poranek przechodzi w sobotnie przed południem. 20 dzień czerwca. Jakie macie plany? Cokolwiek będziecie robić, mam nadzieję, że będziecie to robić z nami.
7: Radio Jura.

0: Sandro.
1: Program Wolna Sobota w waszym ulubionym radiu i nie wiem jak wam, ale mnie wakacje kojarzą się z lodami. I odwrotnie. Postanowiłem więc sprawdzić, jakie smaki dominują na rynku aktualnie. Jak czytam, prócz klasyki, czyli lodów waniliowych czy czekoladowych, coraz chętniej sięgamy po lody pistacjowe. Hitem jest także od jakiegoś czasu dubajska czekolada, matcha w różnych odsłonach, czy eksperymenty łączące klasykę z nutą szaleństwa. No i w tym roku będziemy mogli skosztować na przykład lodów o smaku słonego paluszka. Jest smak sernika lotus, czy tarty truskawkowej z rabarbarem. No i wszystkie lody, niezależnie od smaku, będą miały również posmak luksusu, bo za gałkę w tym sezonie zapłacimy co najmniej od 7 do 10 zł.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
4: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
5: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Po reklamie.
12: Weekend z Radiem Jura.

0: programie Wolna Sobota, a teraz przegląd okazji do świętowania. W oczekiwaniu na letnią przerwę w nauce możemy celebrować święto muzyki czy też dzień deskorolki. To już jutro. W poniedziałek będzie dzień kultury fizycznej. We wtorek, no wiadomo, dzień ojca. We środę wypadnie dzień przytulania. Czwartek przyniesie dzień marynarza. A w piątek odbiór świadectw. I witajcie wakacje.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
4: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
3: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje

0: całą dobę wspierając spokojny sen. Dłomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.

0: Za chwilę wybije sobotnie południe, to znaczy, że na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Polecam pozostać z nami w ten weekend. Za chwilę Łukasz Tymków i dużo dobrej muzyki na koniec dnia, a wieczorem też dużo muzyki do tańca. A my słyszymy się po weekendzie. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
7: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
10: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
9: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
10: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
9: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
10: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
14: Właśnie minęło południe, a u nas pojawiają się najnowsze wieści z kraju i ze świata.
15: Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej mają nadzieję, że w przyszłym roku uda im się wrócić do Huty Pieniackiej. W tej ukraińskiej miejscowości, przypomnę, zakończyły się poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej z 1944 roku. Ekipy natrafiły na szczątki na obszarze 200 metrów kwadratowych, o czym opowiadał naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Krzysztofie, dlaczego badacze dopiero w przyszłym roku planują dalsze prace?
16: Teraz będą czekać na wydanie przez ukraińskie władze kolejnej zgody, tym razem na ekshumację. Dopiero po jej otrzymaniu będą mogli przystąpić do wydobywania szczątków setek ofiar z ziemi. Nie chcą jechać na jesieni, bo to oznaczałoby ryzyko związane m.in. z warunkami pogodowymi.
17: Biorąc pod uwagę rozmiar tej mogiły, ilość szczątków, które spodziewamy się tam odnaleźć, jest tak duża, że może to być 8, 10, 12 tygodni pracy. prac ekshumacyjnych.
16: Po powrocie do Polski teraz badacze Instytutu przygotują dokumentację po poszukiwaniach z dokładnym wskazaniem miejsc, w których natrafiono na szczątki. Na ten obszar o powierzchni 200 m2 wystąpią o zgodę na ekshumację.
15: Stacja plecenia wianków. Kino plenerowe i koncert u stóp Wawelu. W Krakowie od wczoraj trwają wianki. Tradycyjna impreza w tym roku odbywa się pod hasłem Między ogniem a wodą. Sporo dziś będzie się działo nad Wisłą.
1: Bo tam będzie punkt kulminacyjny tego wydarzenia i tam przy bulwarze Rodła z naszym partnerem Muzeum Krakowa będą wszystkie te wydarzenia nawiązujące do tradycji wianków, czyli będziemy tam pleść wianki, będziemy je puszczać nad Wisłą, a następnie flisacy będą je łowić według tradycji.
15: Opisuje Magdalena Grynczel z krakowskiego biura festiwalowego i choć teraz w stolicy Małopolski pochmurno, po południu, jak zapowiadają synoptycy, na niebie będzie już tylko słońce.
14: Czerwca, sobota, dzień gorącego lata, chciałoby się powiedzieć. A na wspólne popołudnie w ten piękny dzień zaprasza was Łukasz Tymków. Będę z wami do 17:00.

0: W ten weekend, zwłaszcza dzisiaj, w wielu miejscach w Polsce odbywają się różnego rodzaju imprezy związane z wiankami, nocą sobótkową lub też nocą świętojańską. Trzeba rozpalać święte ognie w ten dzień, bo ten noc, bo ich blask ma odstraszać demony i czarownice. To jedno z wierzeń, które wywodzą się jeszcze z pogańskich obrzędów Słowian. O tym, o co chodzi z wiankami, dowiecie się na pewno jeszcze dzisiaj przed 17 z naszej anteny.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej By Versal.
2: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa ulica Krakowska 8.

0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Po reklamie.
8: Radio Jura.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Fonzi!

0: Bo fantazja jest od tego, żeby bawić się na całego. Kiedyś słyszeliśmy w jednej z piosenek dla dzieciaków, no a teraz będzie o człowieku z fantazją dorosłą. Tym razem wydarzenie miało miejsce jakiś czas temu w Kijowie. Jeden z mieszkańców urządził sobie na balkonie hodowlę truskawek. Na całej powierzchni znajdującego się na 6. piętrze wieżowca balkonu wysypał, wyobraźcie sobie, prawie tonę ziemi, w której zasadził owoce. No niestety pod ciężarem konstrukcja runęła. W Polsce mówimy, że ktoś może mieć ułańską fantazję, a tu trzeba by było powiedzieć o kozackiej i w dodatku kijowej fantazji.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.

0: gorące popołudnie. Już za chwilę zaproszę was również bardzo gorąco na najgorętsze wieści z kraju i ze świata. A potem oczywiście powrócimy do muzyki wybranej dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
13: Zdrowit.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.
0: Minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
20: Intensywne opady deszczu przechodzą przez południe województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty ostrzegające także przed silnym wiatrem i burzami, również na Mazowszu. W Wielkopolsce po załamaniu pogody późnym wieczorem i w nocy strażacy interweniowali około 500 razy. W Lesznie, jak informowaliśmy, przewracające się drzewo przygniotło kilkunastoletniego chłopca.
21: Nastolatek złamał sobie nogę, został zabezpieczony przez pogotowie ratunkowe i zabrany do szpitala.
20: Informował Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po południu w Polsce ostrzegamy upały. We Francji z powodu rekordowej fali upałów ponad 1000 szkół ma zostać całkowicie lub częściowo zamkniętych na początku przyszłego tygodnia. Na późniejszy termin zostanie przełożona część egzaminów maturalnych, które odbywają się w tym kraju w czerwcu. Kierowcy, od dziś do poniedziałku spodziewany jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach warmińsko-mazurskim. Informuje o tym 16. Dywizja Zmechanizowana. Ma to związek z trwającym ćwiczeniem taktycznym Dzielny Dzik 26. Wojsko prosi, by nie wyprzedzać kolumn, a także nie fotografować pojazdów. Dużo też będzie się działo w powietrzu. Planowane są przeloty śmigłowców. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
3: Kolejne reprezentacje spróbują zbliżyć się do awansu do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Mundialowe granie zaczynamy od 19:00 spotkaniem Holandia-Szwecja w grupie F. Po powrocie do gry kilku szwedzkich gwiazd. Po kontuzjach szczególnie ofensywa kadry trzech koron prezentuje się naprawdę imponująco.
13: Ważnym takim aspektem jest powrót Ishaka, bo ten piłkarz wraz z Jokereszem z przodu, no to taka mocna broń zespołu Szwecji i pokazali w tym pierwszym meczu z Tunezją, że ta ich współpraca w ofensywie może zespołowi Szwecji dać wiele korzyści.
3: Komentuje trener piłkarski Robert Kolendowicz. O 22:00 zagrają Niemcy i Wybrzeże Kości Słoniowej, a w nocy Ekwador z Curaçao i Tunezja z Japonią.
0: Światowy Dzień Uchodźcy, Międzynarodowy Dzień Surfingu i Światowy Dzień Żonglerki. Takie mamy święto nietypowe. To jest sobota, 20 czerwca. Razem z wami Łukasz Tymków.
2: Radio Jura.
22: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Niedawno wpadł mi w ręce raport przygotowany przez CBOS, w którym widać, że 40% Polaków młodych między 24 a 35 rokiem życia wciąż mieszka z rodzicami. Jak się okazuje, jesteśmy tutaj w czołówce w Europie. Na drugim końcu są mieszkańcy Danii, gdzie zaledwie 3% nie wyprowadza się z domu rodzinnego. U Niemców jest to 12%, a prowadzą Grecy i Słowacy, gdzie ponad 50% młodych ludzi nie wyprowadza się od rodziców. Nie wiem jak w Grecji i na Słowacji, ale w Polsce wiadomo, że najlepszą pomidorówkę i rosół robi mama. A jeśli chcielibyście przyrządzić coś naprawdę pysznego i niekoniecznie będzie to zupa, to zostańcie z nami, będę miał świetną propozycję.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Po reklamie.
6: Radio Jura.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Mamy gorącą sobotę dzisiaj. Kto jeszcze nie zaplanował wojaży wakacyjnych, to może jest to dobry moment na właśnie takie planowanie. No to powiem wam ciekawostkę. W ubiegłym tygodniu minęło dokładnie 395 lat od momentu, w którym umarła Mumtaz Mahal, żona cesarza Indii, Shaha Jahana. Na łożu śmierci władca obiecał żonie, że upamiętni ją niezwykłą budowlą. Tak też się stało. Taj Mahal do dzisiaj jeden z 7 cudów świata. No i przy okazji symbol na bezgraniczną, wieczną miłość.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Jura.

0: Sobótkowe zwyczaje. O nich dzisiaj mówimy w naszym programie i na pewno coś w tym stylu pojawi się już po 14. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
7: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
6: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
7: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
6: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
7: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Po reklamie.
0: Kolejna godzina sobotniego popołudnia za nami. Minęła 14. U nas pojawiają się wiadomości.
10: Po południu w cieniu termometry pokażą nawet 33-34 stopnie na zachodzie kraju. Jeszcze bardziej gorąco będzie we Francji, donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Marku, jakie są tam prognozy?
11: Już dzisiaj lub jutro temperatura w Paryżu może przekroczyć 40 stopni Celsjusza w cieniu, co jest bezprecedensowym zjawiskiem w czerwcu, podkreślają francuscy synoptycy, według których rekordowe upały mogą trwać co najmniej do końca tego miesiąca. Premier Sébastien Lecornu stworzył rządową komórkę kryzysową, która będzie odbywać codzienne narady, by analizować konsekwencje słonecznego żaru i próbować przeciwdziałać powstającemu w całym kraju chaosowi. Na niektórych trasach nie kursuje połowa pociągów, odwoływanych jest coraz więcej plenerowych imprez sportowych i kulturalnych. W stan nadzwyczajnej gotowości postawiono służbę zdrowia.
10: Prawie 300 osób stanie na starcie biegu po nowe życie na Targu Węglowym w Gdańsku. To już 30. takie wydarzenie, które od lat promuje polską transplantologię. Michał Dobrołowicz, ale co przed startem mówią uczestnicy?
12: Dzień dobry. Po pierwsze podkreślają, że to będzie bieg wyjątkowy, bo jubileuszowy, w ostatnim dniu wiosny, jutro już astronomiczne lato, a już dzisiaj dobrą formę zapowiada pacjent po przeszczepie wątroby, Rafał Kątny.
13: W Gdańsku będzie cudownie, bo będzie nad morzem, będzie kolorowo i będzie bardzo transplantacyjnie.
12: Do Trójmiasta po obronę złotego medalu jedzie profesor Dominik Olejniczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
14: Żeby nie było wątpliwości, to dzięki wspaniałym pacjentom, którzy naprawdę w szczycie formy po przeszczepieniach reprezentują przewspaniałą wydolność.
12: I dzisiaj na starcie będzie 70 pacjentów po przeszczepach, a obok nich w sztafetach, jak zwykle, ich lekarze, sportowcy, artyści i pozostali przyjaciele biegu po nowe życie. Zapraszamy także na Targ Węglowy w Gdańsku do kibicowania.
0: W tej godzinie na pewno będzie jakiś akcent związany z Nocą Świętojańską, jak to woli, sobótkową, a mamy właśnie sobotę, 20 czerwca. Do 17 z wami Łukasz Tymków.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: Wracamy do Nocy Świętojańskiej. Chyba najbardziej znaną wróżbą sobótkową było puszczanie wianków na wodę, stąd też właśnie jedna z nazw tych imprez wianki. No więc wyglądało to tak, że panny na wydaniu puszczały na wodę uplecione ze świeżych kwiatów i ziół wianki. Wyłowienie przez kawalera wianka wróżyło szybkie zamążpójście. Jeśli wianek utonął, panna młoda, no nie miała przynajmniej w tym roku szans na męża. U nas na pewno dzisiaj jeszcze też legenda związana z zakwitaniem paproci, ale to nieco później. Bądźcie z nami, bawcie się dobrze.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: D plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: całym kraju dzisiaj upalnie i dosyć słonecznie. No i gdzie można schować się przed nadmiarem światła słonecznego? Na przykład do lasu. Warto wziąć ze sobą coś w stylu koszyka, a to dlatego, że jak donosi profil facebookowy Grzybiarz w lesie, już pojawiły się kurki. Jeden z członków tej grupy pochwalił się właśnie zdjęciem po 5-godzinnej wędrówce po lesie. Zebrał cały kosz kurek. Dla tych, którzy już pakują się do samochodu, żeby również pozbierać trochę runa leśnego, jeszcze jedna informacja. Ten pan pochodzi z Wielkopolski i to właśnie tam przemierzał las w poszukiwaniu grzybów. A u nas już niedługo o owocach, jakie można połączyć w bardzo ciekawy sposób, i wyjdzie wam z tego naprawdę doskonała letnia sałatka. Szczegóły już mniej więcej za godzinę. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Szybko jeszcze wracamy do kwestii związanych z Nocą Świętojańską, czy jak to woli z obrzędami sobótkowymi. Teraz legenda kwiatu paproci. Jego znalezienie jest bardzo trudne, ponieważ złe duchy przeszkadzają w tym człowiekowi. Ale osoba, której uda się odszukać ten legendarny kwiat, będzie cieszyć się szczęściem i bogactwem. Zostając z nami, na pewno będziecie bogaci w bardzo miłe doświadczenia muzyczne i tak sobie myślę, że odpowiednikiem tego poszukiwania kwiatu paproci jest dzisiaj zagranie na jakiejś loterii. Nie namawiam, ale spróbować zawsze można.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest już 15. Czas na wiadomości.
8: Po 10 miesiącach nauki czas na odpoczynek. Co mają w planach czwartoklasiści ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie?
9: Pojadę na obóz i spędzę czas u babci.
10: Ja będę miała kolonie tygodniowe, sportowe i w sierpniu wyjeżdżam na 2 tygodnie do Białogóry.
11: Jadę w góry z moimi dziadkami i wujkiem i ciocią. I później jadę do Malezji i też pojedziemy do swoich babci, ale nie wiem kiedy.
12: Wyjadę nad morze, będę siedzieć na kanapie, oglądać telewizję, jeść pizzę. To są moje na razie główne plany.
8: A teraz czas na fakty kulturalne, które przygotowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Usłyszycie o atrakcjach na festiwalu Malta.
13: Malta rusza jutro w Poznaniu. W programie są spektakle, spotkania z twórcami, warsztaty czy pokazy filmowe. Zacznie się koncertem plenerowym Za miłość, który wymyśliła Natalia Kukulska. O miłości zaśpiewają m.in. Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Krzysztof Zalewski, ale nie tylko.
14: Z kolei Jakub Józef Orliński dotknie tutaj klasyki. Zresztą ja będę miała przyjemność zaśpiewać z Jakubem Józefem Orlińskim w duecie Walce Amol, czyli dwa walce Fryderyka Chopina. I pierwszy raz zaśpiewamy na żywo ten utwór. Bardzo się na to cieszę. Jakub podróżuje po całym świecie, więc złapać taki termin i wyrwać mu to jest gratka.
13: Kulminacyjnym wydarzeniem Malta Festiwalu będzie polska odsłona projektu The Second Woman. To 24-godzinny spektakl, w którym aktorka powtarza tę samą scenę 100 razy, za każdym razem z innym partnerem scenicznym. I tego piekielnie trudnego zadania podjęła się Magdalena Cielecka. X to spektakl, który zadaje podstawowe pytania, czy w średnim wieku, tuż po 40, jesteśmy we właściwym miejscu w naszym życiu. Artur Tyszkiewicz wyreżyserował tę nowość w Teatrze Ateneum w Warszawie w obsadzie Olga Sarzyńska, Łukasz Simlat i Milena Suszyńska. W sieci pojawił się zwiastun filmu Przepis na święta. W nowej polskiej komedii główne role grają Piotr Stramowski, Zofia Jastrzębska, Adam Woronowicz i Danuta Stenka. Premiera 6 listopada.
0: Rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę sobotniego popołudnia 20 czerwca. Będę miał dla Was bardzo wyjątkowy przepis na coś przepysznego. A smacznego i dobrego odbioru życzy Wam Łukasz Tymków.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: Dobrze wiecie, że możecie u nas liczyć na całe mnóstwo przebojów. Tym razem będzie o przeboju raczej kulinarnym. Chodzi o to, że dzisiaj w naszej radiowej kuchni wydarzyło się coś niesamowitego, przepysznego przede wszystkim. To jest sałatka z gruszką, żółtym serem i selerem naciowym. Do zrobienia jej potrzebujecie dwie gruszki, kawałek sera żółtego, trzy łodygi selera naciowego, który bez problemu kupicie w każdym markecie, a także małą czerwoną cebulę lub szalotkę, do tego majonez, sól, pieprz do smaku i oczywiście szczypiorek. O tym, jak dokładnie przygotować tę sałatkę, jak powinna wyglądać, to możecie już przeczytać na naszej stronie internetowej. Koniecznie sprawdźcie. No i smacznego!
1: Radio Jura.
2: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Będę był to restaurant.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Jeśli macie media społecznościowe, to pewnie podobnie jak i mnie, wyskakują wam rzeczy, które na przykład udostępnialiście parę lat temu. Aplikacja przypomniała mnie o tym, że jakiś czas temu udostępniałem informację, że w czeskim Cieszynie znaleziono pytona siatkowego. Miał 6 metrów i ważył 50 kg, był martwy. Na powierzchni ciała zwierzęcia nie znaleziono żadnych śladów uszkodzenia. Potem pytona przetransportowano do kliniki weterynaryjnej, gdzie specjaliści mieli zbadać go szczegółowo, żeby sprawdzić, skąd mógł pochodzić. Szukałem informacji, jak skończyła się ta sprawa, ale nie dotarłem do żadnych konkretów. Także do dziś nie wiadomo, jak gad dostał się wtedy do rzeki. Jedno jest pewne, w kieszeni takiego węża nikt by nie zmieścił.
1: Radio Jura.
2: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW inspiruje do zmian.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
13: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
14: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
15: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
14: Zaraz wszystko wyjaśnię.
16: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: Po reklamie.

0: uwaga, uwaga, ci, którzy w tym roku planują wyjazd nad polskie morze, powinni zostać razem z nami, bo po 16 będę miał bardzo ważne informacje dotyczące tras prowadzących na polskie wybrzeże. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
6: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca.
1: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
2: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
0: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
3: Po reklamie.

Jeśli znacie jakąś Bożenę, Bognę albo Florentynę, ewentualnie Jana, Tomasza, Rafała lub Michała, to możecie dzisiaj iść do nich z kwiatami, z małym prezentem, bo mają imieniny. Wszystkiego najlepszego im życzymy, również tym, którzy urodzili się 20 czerwca. Ten dzień właśnie jest w kalendarzu, to sobota. Razem z wami jest Łukasz Tymków.

0: Nikt już nie przysyła właściwie pocztówek z wakacji, ale jest taka instytucja, która może przysłać wam przesyłkę w związku z wyjazdem na wakacje. To jest oczywiście Inspekcja Transportu Drogowego, która informuje, że nowe odcinkowe pomiary prędkości działają już na S6, S7, dokładnie dwa tam nawet włączono i jeszcze na drodze ekspresowej S5. Przypominamy, że na ekspresówkach maksymalnie możemy jechać 120 km na godzinę samochodem osobowym. Jeżeli przekraczamy 3,5 tony, no to dozwolona prędkość dla nas to jest 80 km na godzinę. Podobnie, kiedy ciągniecie ze sobą przyczepę. Na koniec dołączamy oczywiście nasz apel, żeby spieszyć się powoli. Już za chwilę wysyłam pocztówkę dźwiękową dla tych wszystkich, którzy teraz za kierownicą.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
10: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Po reklamie.

0: A pewnie nie jedna osoba już dzisiaj ma trochę dosyć wysokich temperatur, ale trzeba będzie się przyzwyczaić, bo do przyszłego czwartku raczej zostaną z nami takie właśnie wysokie temperatury. Natomiast kolejny weekend już taki gorący ma nie być. Z długoterminowych prognoz, które właśnie widzę, wynika, że północ Polski, czyli nad Polskim Morzem, będzie zdecydowanie chłodniej niż na przykład na południu i może zdarzyć się tak, że pod koniec przyszłego tygodnia temperatury będą nawet poniżej 20 stopni Celsjusza, ale to tak jak mówię, przede wszystkim na polskim wybrzeżu. Początek lipca podobno nie będzie należał do jakichś bardzo chłodnych, ani też do bardzo gorących. I jak to zwykle bywa w przypadku prognoz długoterminowych, jedyny komentarz, jaki można tutaj umieścić, jest następujący. Poczekamy, zobaczymy. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Po reklamie.
1: To jest Radio Jura.

0: gorące hity, ale też, jak ja to nazywam, muzyka z klimatyzacją. Na pewno będzie dobry klimat. Zostańcie z nami, całe mnóstwo dźwięków bez przeszkadzania. Taki mamy plan na dzisiejsze późne popołudnie, wieczór. A za uwagę dziękuję wam, Łukasz Tymków. Do usłyszenia, cześć.
1: Jura.
2: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja schowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Kolejny dzień z Mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
6: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
15: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
0: Weekend z Radiem Jura.

0: Reklama.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
2: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Po reklamie.
6: Radio Jura.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Kultúra.
1: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
2: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Po reklamie.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going...

Taneczne Radio Jura.